milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

kciuka w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witajcie w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku, godzina 9:45.
2: Dzień dobry. Mamy dla Was F-Kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny. Gotowi na dawkę pozytywnej energii?
1: Zgadzam się. A może najpierw szybki dowcip. Dlaczego matematyk pił wodę?
2: Czekaj. Nie wiem dlaczego.
1: Bo miał za dużo pierwiastków w swojej szklance.
2: Niezły. Trochę suchar, ale od rana perfekcyjnie wchodzi.
1: Właśnie. A skoro mówimy o liczbach, to dzisiaj imieniny obchodzą Lidia, August i Nikodem.
2: A ty wiesz, że ten dzień to także ważna data w historii? W 1911 roku obalono prezydenta Haiti.
1: Serio? To ciekawostka. Ale wiesz, co najbardziej się teraz liczy? I tak lato trwa, a my możemy się cieszyć słońcem.
2: Dokładnie. Chociaż nie wszyscy narzekają, że za gorąco.
1: A jak wygląda pogoda w Warszawie? Mamy około 21 stopni i wiatr z prędkością 4 metrów na sekundę.
2: W Krakowie jeszcze cieplej, bo prawie 23. Co za lato.
1: I w Gdańsku też nie najgorzej, 19 stopni.
2: Świetna pogoda na spacery czy po prostu do relaksu. A z chaty pozdrowienia dla naszej słuchaczki A Sparrow z Mazur.
1: Tak, miłego dnia również dla Ciebie. Dziękujemy wszystkim za dzisiejszy F-Kod.
2: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. A teraz wracamy do muzyki.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Death Soria gra. O, Londo, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry wszystkim. Witamy w FKocie, który mamy dzisiaj, poniedziałek, 3 sierpnia.
2: Cześć, cześć. Jako, że to początek tygodnia, życzymy Wam udanego startu.
1: A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Lidia, August i Nikodem? To nie lada grono.
2: No to szybkie pytanie. Dlaczego Lidka woli zostać w domu? Bo imieniny to wiążą się z Lidlami, więc zakupów nie ma końca.
1: Haha, niezły żart, Piotr. Właśnie pytaliśmy, jak się macie w ten letni dzień. Mówiłem o Lidze Mistrzów, ale rozmawiajmy raczej o ciekawostkach.
2: Pora na coś świeżego. Wiesz, że 3 sierpnia 1901 brytyjski niszczyciel HMS Viper rozbił się u wybrzeży wyspy Alderney? Dobrze, że załoga była cała.
1: Dokładnie. A jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj mamy w Warszawie 28,4, a w Krakowie jeszcze cieplej, bo 32,1.
2: I w Gdańsku wygoda tylko 21,4. Co prawda wiatr też daje o sobie znać, wieje z umiarkowaną prędkością.
1: Słuchacze, nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube. Także dołączajcie do nas na stronie radia.
2: Dziękujemy, że jesteście z nami na FKocie. Do usłyszenia i do kolejnego odcinka.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurtek. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, to poniedziałek 3 sierpnia 2026 roku, czas na F-Kod.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Tak, mamy wieczór, więc idealny moment na relaks.
1: I na żart. Co mówi przysłowie o imieninach?
2: Czekaj, sam nie znam. Co?
1: Imieniny obchodzą dziś Lidii, Augusta i Nikodema, więc nie zapomnijcie o prezentach dla waszych Lidii.
2: Haha, to dobre. Prezent pod choinkę na imieniny? Ktoś ma już plan?
1: W sumie to trafny pomysł. A propos, co sądzisz o wakacyjnych planach?
2: Mnie kusi, żeby spędzić czas nad wodą. Może na Mazurach. Co ty na to?
1: Mazury z Asparą z Norwegii. O, to idealny plan.
2: Dokładnie. A jak tam pogoda w całej Polsce?
1: W Warszawie mamy 28 stopni. W Krakowie 38. A Gdańsk to cieplejsze, 25.
2: Super. Bez deszczu i z lekkim wiatrem to naprawdę świetna pogoda na wypoczynek.
1: A więc dziękujemy za wspólny F-Kod, drodzy słuchacze.
2: Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał YouTube. Do usłyszenia.
1: Tak jest. A teraz przechodzimy do muzyki. Radio

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, bydgoszcz.

wiesz, zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój